0: razoile.
1: Entsha mngaka.
0: Ngata ukutela ziviso.
1: Baise cholo.
0: Ziviso za mo Abigail ponso kama kwani kwazili tene. Iya kwa ilao ze chwale kaze. Iseke. Silumbi.